0: These beautiful things that
1: I've... Super jutro.
2: Radio Ptuj. Štajerska budilka Radia Ptuj.